0: fue tu im nan di to my sin je kam bel kam bel ga dok tune
1: tune
0: tune ga dok
1: tune.